0: Obala je zakon.
1: Poletje je zakon. Ko radio kapis. Losing track of the tears I cry.

0: To je kapris.
1: To je kapris.
0: Kapris.
1: Hey, this is Taylor Swift.
2: Kapris. Poletje je zakon.
3: Poletje je zakon.